biyar su tuwa ke sauraro kan mita 94.6 ka damanta da misalin karfe da na rana za mu kawo muku wato labaran duniya amma kamin wannan lokacin agogo muna cewa karfe 11:13 da misalin karfe 11:30 za mu kawo muku shirin na Taskar El Press amma kamin wannan lokacin bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar